sudari ka nadgladino san. I česin človeka Bog postal poznan. Potem ne boja istanjula res morda.